0: 88.4 FM. Unhlanhla Ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Hawu sisakazwana. Hawu avelwe isifanga vele ngakhumbula isipolo jive. Ishana ngengqunki. Tituts. Sititutsi. Hawu wayisifanga sisakazwana kule ngoma. Soka.
2: Bafana ngeke.

0: bingeleleke sifotise ke phaa kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngeendawo kwingingqingingqi kwixhekho ngexhekho kwisili kwisili kwiimvaba ngeemvaba kwilali ngelali kwilokishi ngelokishi sophoxesha ke le nkqubo ethithwe ngupeter power and the prophets bazophila abantu zivuleke izinto zovuleka izinto baphile abantu call a friend to tell a friend bachazele ukuthi upelepele kuliza kupelezeke sengenile ke phaa ewalesini sengenile ke phaa kunanda FM 88.4 bazophila ngabantu zivuleke izinto zovuleka izinto baphile abantu ke upelepele ke sengenile ke ndinyusa ivolumu ye phaa ku-88.4 ngubawo unyana kabawulizwi lezulu kumzulwana ke phaa kubishop DJ Comfort sengenile ke phaa ewalesinini ke phaa kunanda FM apho ke ndikhona ke mdlalo wam ndifuna ke ufowunele umkakhe lona kufowunele iintlungu zakho ubachazele ukuthi the prophet of God sengenile ke ewalesini namhlanje ngathiuthaaxaebashalide sizofuna ngumthandazo sesivule ngumthandazo singenekosi masibule inkqubo ngumthandazo
1: mabetha kayesu krestu wasenazaretha kwaiwane siyathandaza ngegama kayesu krestu wasenazaretha marikalosepeliyasuthalibrakarabanyata yakamota pariyasuteliratanamosetiibrakaramosetiibrakamorobosikaaratabalabasayamalakaa
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen